0: reklama.
1: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
0: Po reklamie.
2: Ruszaj w drogę z RMF Classic.

0: Mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowi.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: Dla wszystkich, którzy wypoczywają na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

To była muzyka Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz, wcześniej fragment soundtracku z filmu ze znakomitą rolą Denzela Washingtona, Od góry do dołu, a muzykę skomponował Howard Drozin. Tu RMF Classic, słuchacie programu Filmowe Pocztówki z Wakacji, około 11.30, kolejny przystanek w tych plenerach, które zostały uchwycone w kinie polskim i światowym, ale wcześniej coś o prawdziwych pocztówkach, bo tego lata przychodzą do nas pocztówki od naszego słuchacza Ignasia. I jak się domyślam, po charakterze pisma, Ignaś ma zaledwie kilka lat, no ale pamięta o nas w czasie wakacyjnych podróży. Mamy pocztówkę z Jeleniej Góry, mamy pocztówkę z Żywca. Od Ignasia z rodzicami bardzo, bardzo dziękuję. To naprawdę bardzo miłe móc otrzymać taką prawdziwą pocztówkę odręcznie napisaną z pozdrowieniami. Jest również pocztówka z Wrocławia od pani Teresy. No bardzo dziękujemy. Nadana 6 sierpnia. Wielkie dzięki za tę pamięć i najlepsze życzenia. Wzajemnie udanych wakacji, to dopiero druga połowa. Mam nadzieję, że pogoda wam dopisze i wszystkie podróżnicze plany się spełnią. Teraz fragment soundtracku z filmu One Piece, Sonia Belousova i Giona Ostinelli.

0: reklama.
1: Od Zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie.
12: Lato w podróży z RMF Classic.

0: Capital Cities i piosenka Save and Sound, wykonanie i aranżacja Vitamin String Quartet. Tu RMF Classic, słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej, niebawem Carlos Gardel i fragment soundtracku z filmu Zapach Kobiety, wcześniej także Stingy, Fields of Gold. A teraz w naszym niedzielnym, przedpołudniowym magazynie Historia Pocztówki. Zapraszam na felieton Dariusza Stańczuka z udziałem kolekcjonera historycznych pocztówek.
1: Kadry z pocztówek w RMF Classic.
2: Pocztówka i ewolucja tego liczącego ponad 150 lat fenomenu. Taki wątek rozwijamy o tej porze w wakacyjne niedziele. Zaczęło się od zwykłej białej karty korespondencyjnej wprowadzonej przez Pocztę Austriacką. Potem dopiero pojawiły się pierwsze ilustrowane pocztówki. Były to pocztówki ilustrowane ręcznie przez nadawców. Pierwsze takie egzemplarze pojawiły się w okopach na frontach wojny francusko-pruskiej 1870 roku. Mówi posiadacz największej kolekcji historycznych pocztówek Marek Sosenko z Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków.
3: Bardzo szybko zaczęły się pojawiać inne ilustracje. Po pierwsze reklamowały się najróżniejsze pensjonaty, hotele i w ten sposób można było trafić, dostając taką kartę, trafić do ważnego obiektu. Potem nagle pojawiły się ilustracje satyryczne, jakieś rysuneczki życzeniowe, ale po kolei zaczęto pokazywać, jak wyglądały nasze miasta, wsie, a przełom wieku z kolei dokonał wielkiego przewrotu, dlatego że ludzie oczekując wszystkiego nowego i lepszego w XX wieku, bo to jednak jeszcze mówimy o końcu XIX, wymyślili sobie, że na pewno jak tylko przekroczymy tą graniczną datę, stanie się XX wiek, to nagle wszystko, co było biedne, złe, brzydkie, zniknie i na to miejsce wejdzie wszystko nowe, piękne, czyste, wspaniałe. Wobec tego trzeba udokumentować to, co było brzydkie. No i zaczęto dokumentować zarówno zrujnowane obiekty, jak i różne postacie nieubrane w piękne krynoliny czy super eleganckie surduty, tylko takich ludzi biednych, handlarzy na przykład najróżniejszych. Rejestrowano, jak wyglądały typy huculskie, żydowskie, łemkowskie, karaimskie i tak dalej. To w tej chwili jest znakomity materiał badawczy dla historyków, ale przede wszystkim dla etnografów. Także ta pocztówka też trafiła do wód, czyli nad morza i do miejscowości uzdrowiskowych.
2: I zaczęło być na nich bardziej wakacyjne wszystko.
3: I zaczęło na nich być bardzo wakacyjnie.
2: Niezwykłe historyczne pocztówki, także z pozdrowieniami z wakacji, zobaczycie na wystawie Poczta w Nauce, Kulturze i Sztuce w Archiwum Nauki PAN przy ulicy Świętego Jana 26 w Krakowie.
1: Kadry z pocztówek w RMF Classic. Projektuje Dariusz Stańczuk.

To muzyka Thomasa Newmana do filmu Ratując Pana Banksa, wcześniej Zapach Kobiety, temat z filmu pod tym tytułem i legendarna Poruna Cabeza Carlosa Gardela. Tu RMF Classic Kwadras do godziny 12. Teraz muzyka Johanna Sebastiana Bacha zabrzmi w wykonaniu orkiestry barokowej z Amsterdamu. Na wiolonczeli zagra Jojoma, poprowadzi Todd Copeman. To kantata numer 147. Jesus bleibet meine Freunde.

0: Muzyka Florence Price, był to Rainbow Waltz, wykonanie znakomite filharmoników wiedeńskich pod batutą Janika Nezet-Segana. Tęczowy waltz w RMF Classic. Słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej, niebawem Joe Black i temat Irvinga Berwina, który zagrał w kadrach tego filmu, wcześniej także piosenka z filmu biograficznego Michael. A teraz przypomnienie o tym, że wciąż możecie nadsyłać zgłoszenia do naszej wakacyjnej akcji pod tytułem Filmowa Mapa Polski.
1: Filmowa Mapa Polski w RMF Classic. Szukamy miejsc, które zapisały się w historii kina.
0: Za nami już 4 przystanki na tegorocznych dróżkach w poszukiwaniu pięknych filmowych plenerów. W minioną środę byliśmy w Lublinie i bardzo dziękujemy tym, którzy przyszli pomimo upału na spotkanie, na ten wyjątkowy program na żywo. Jeśli w waszej okolicy kręcono film lub serial stary, nowy, może właśnie trwają jakieś zdjęcia, może ktoś ze znajomych pamięta do dziś i wspomina obecność ekipy filmowej, aktorów, a może wspaniałą atmosferę planu i reorganizację miasta na poczet kręconych zdjęć, no to gorąco zapraszam was do wspomnień. Opiszcie, gdzie kręcono zdjęcia, do jakiego filmu i dlaczego warto właśnie was odwiedzić z naszym mobilnym plenerowym studiem. Czekamy na wasze zgłoszenia na rmfclassic.pl pod hasłem Filmowa Mapa Polski. Obiecujemy spośród nadesłanych propozycji wybrać te najciekawsze miejsca. Odwiedzimy je z naszym mobilnym studiem i w ten sposób powstanie kolejny wyjątkowy przystanek na filmowej mapie Polski w RMF Classic. A autorów tych najciekawszych zgłoszeń nagrodzimy, rzecz jasna, naszymi wakacyjnymi gadżetami. Zapraszam. Zgłoście się poprzez naszą stronę rmfclassic.pl i opowiedzcie nam o wszystkim, co udało się nakręcić w waszych okolicach. A teraz piosenka Michaela Jacksona, to jest utwór z filmu Michael. Gramy dla was największe przeboje Michaela w oczekiwaniu na kontynuację tego kasowego filmu.

0: Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć

0: Więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Po reklamie. Dobrego lata w Bieszczadach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Śpiewała Katie Melua, to piosenka 9 Million Bicycles, a wcześniej muzyka Williama Rose'a z filmu Czułe Słówka, część druga. Na naszej ścieżce dźwiękowej wkrótce Gladiator z muzyką Lisy Gerard, a potem muzyka z filmu przyrodniczego Afryka, skomponowana przez Sarah Klass. Teraz zabrzmi nowość z naszego repertuaru wraz z premierą na małym ekranie Rancho Dattonów. Temat główny, muzyka Briana Tylera i Bretona Viviana.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszcz naleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek Lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta? No to co, jedziemy?
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już jutro po 15:00.
4: Reklama.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
14: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
13: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
14: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
13: Aflofarm.
4: Po reklamie.

0: Muzyka Antonia Vivaldiego. To był fragment 9 koncertu skrzypcowego opus 4. Słuchacie RMF Classic. To jest program filmowy Pocztówki z wakacji. No i już teraz historia śmieszna, ale z bardzo poważnym podtekstem. Kto z nas bowiem nie słyszał o perypetiach misia Paddingtona? Filmy z jego udziałem podbijają serca dzieci i dorosłych. Znakomicie wpisują się też w obraz współczesnego świata, pełen opowieści ludzi szukających schronienia, którym odebrano wszystko. Być może dlatego Paddington tak mocno nas porusza. To historia kogoś, kto również był przybyszem z daleka, z jedną walizką i karteczką. Proszę zaopiekować się tym misiem. Pamiętacie pewnie ze stronic książki. Korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan zaprasza Was na wycieczkę londyńskimi śladami misia Paddingtona.
1: Jest takie miasto, Londyn. Po filmowym Londynie oprowadza Bogdan Frymorgan.
2: Trudno o bardziej uniwersalną opowieść. Miś Paddington to w gruncie rzeczy najsłynniejszy filmowy imigrant świata.
3: London.
4: Hello.
5: Hello there.
2: Choć jego historia jest fikcją, Londyn, w którym szukał swojego nowego domu, istnieje naprawdę. Wszystko zaczyna się na stacji kolejowej Paddington. To właśnie tutaj, w tłumie spieszących się ludzi, zagubionego niedźwiadka z Peru znajduje rodzina Brownów. Dziś na peronie numer 1 stoi wykonany z brązu posąg Paddingtona. Codziennie mijają go tysiące pasażerów. Niektórzy zatrzymują się, by zrobić zdjęcie i rzucają okiem na postać, która przypomina o prostej ludzkiej życzliwości wobec nieznajomego.
5: Paddington!
3: Paddington!
5: Paddington!
3: Paddington!
2: Z dworca trasa naszego filmowego reportażu prowadzi do dzielnicy Primrose Hill. To tutaj filmowcy umieścili fikcyjny adres 32 Windsor Gardens, dom rodziny Brownów. Rząd pastelowych, uroczych domków w kształcie półksiężyca tworzy obraz Londynu idealnego, bezpiecznego, ciepłego i otwartego.
6: You must be Mr. Gruber.
7: And you must be the young gentleman whose hat sounds so fascinating. Welcome, you're just in time for 11.
2: Kawałek dalej na słynnej Portobello Road w Notting Hill tętni życie. Pod szyldem sklepu z antykami Paddington odnalazł swój azyl. Antykwariat pana Grubera, w którym każda rzecz miała swoją historię, a każdy przybysz był mile widziany. To właśnie wzdłuż malowniczych kanałów Maidvale i Little Venice toczył się filmowy, widowiskowy pościg za złodziejem, który próbował odebrać misiowi cząstkę jego tożsamości. Londyński spacer śladami niedźwiadka wiedzie także przez monumentalne gmachy, od Muzeum Historii Naturalnej po potężną katedrę Świętego Pawła. Ta ciepła opowieść o peruwiańskim misiu, który znajduje schronienie nad Tamizą, przypomina, jak kruche jest poczucie bezpieczeństwa i jak niewiele trzeba, by z drugiego człowieka uczynić zagrożenie i jak wielką wartością jest społeczeństwo, które zamiast wznosić mury, potrafi zaoferować ciepły dom. Z Londynu Bogdan Frymorgan.
0: Jest takie miasto Londyn i cykl wakacyjny pod tym tytułem powróci za tydzień o tej samej porze. Gorąco zapraszam Was już dziś na kolejny odcinek filmowych opowieści z Wielkiej Brytanii. Bogdan Frymorgan mieszka w Londynie od wielu lat, zna to miasto od podszewki, jest korespondentem radia RMF FM, fotografem i autorem kilkunastu książek. A teraz Come Fly With Me śpiewa Michael Bublé.

Była to muzyka z drugiego sezonu serialu Łowczynie, temat Affairs, a teraz za wiolonczelę chwyta Stepan Hauser. To jest utwór River Flows in You, skomponowany przez Jirumę.

Muzyka Joaquina Rodrigo, fragment Concierto Andaluz. David Amado z batutą, Delaware Symphony Orchestra, a na gitarach Los Angeles Guitar Quartet. Słuchacie RMF Classic, program filmowy, Pocztówki z wakacji dobiega końca. Po godzinie 14 przywita się Julia Sarzyńska. Polecam bardzo gorąco popołudnie z RMF Classic. Weźcie RMF Classic do plecaka, do kieszeni, gdziekolwiek jesteście na wakacjach. Chcemy wam towarzyszyć w ten czas wakacji z najpiękniejszą muzyką filmową. Teraz Roy Orbison, a to oznacza najpiękniejsze kadry Pretty Woman. Dziękuję za wspólne przedpołudnie. Jadwiga Polus. Do usłyszenia.

0: Muzyka z dwóch produkcji, w których przygoda odgrywa ważną rolę, rozpoczęła niedzielny program poświęcony naturze, roślinom i zwierzętom. Najpierw usłyszeliśmy muzykę z serialu Robin Hood. Po niej wybrzmiał utwór z drugiej części Krainy Lodu. Zapraszam do wspólnej przygody po świecie przyrody. Julia Sarzyńska.
1: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
0: Zastanowimy się, jakie drzewa warto sadzić w ogrodzie, zgłębimy tajemnice z życia robali, odkryjemy niezwykłe zioła oraz poznamy świat pewnej ryby. Na dobry początek posłuchajmy Briana Adamsa, który zaśpiewa nam piosenkę z filmu Don Juan de Marco.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kij płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Green Film Festival w Krakowie w roli głównej. Odwiedzi nas Ewa Ewart, reżyserka filmowa i producentka, i opowie o swoim nowym filmie, otwierającym festiwal zatytułowanym Do ostatniego oddechu.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowi.
3: Po reklamie.
0: RMF Classic. Twój muzyczny port.

0: Allegro z pierwszego koncerto Grosso op. 6 Jerzego Fryderyka Händla wybrzmiało w RMF Classic. Po nim usłyszeliśmy Mazurek op. 7 nr 1 Fryderyka Chopina. To muzyka kojarząca się z wiejskim krajobrazem, światem przyrody. Dobrze się składa, bo już teraz Katarzyna Chnat zabierze nas do drzewa, które na pewno niejednokrotnie widzieliście w swoim życiu.
1: Sadzimy drzewa, namawia Katarzyna Chnat.
2: Jak co tydzień o tej porze zapraszamy na spotkanie z Markiem Styczyńskim, autorem książki Ocalą nas małe drzewa, zadrzewienia karmiące dla wszystkich. A kolejną rośliną, o której dziś chcemy opowiedzieć, jest czaremcha. Znana od wieków, pięknie kwitnie, występuje w całej Europie. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?
3: No, że są różne czaremchy, trzeba wiedzieć. W Polsce bardzo dużo rośnie czaremchy amerykańskiej, bo kiedyś była taka moda na takie usilne sadzenie w lasach czaremchy amerykańskiej. No trudno mi to ocenić. Tak było, czaremcha amerykańska jest wszędzie. A my chcielibyśmy mówić o gatunku, który się nazywa czaremcha zwyczajna. Nie jest wcale zwyczajna. Jest to fantastyczne w ogóle małe drzewo, które historycznie jest związane z wieloma ciekawymi zjawiskami, między innymi z tym, że owoce czeremchy po wyschnięciu i zrobieniu z nich mąki były substancją strategiczną. Każdy król chciał mieć etnobotanika, który to umiał robić, bo taka mąka dodana do wypiekanego chleba dla żołnierzy podczas wojny powodowała, że chleb był długo, długo
2: świeży
3: i nie ulegał zepsuciu, a kto miał żołnierzy nakarmionych, ten wygrywał wojny. No a z drugiej strony kora, owoce, które wcale nie są takie małe, to są takie, ta zwyczajna czeremcha, która jest kompletnie niezwyczajna według mnie, no to małe jakby śliweczki, to nie jest wcale takie małe, jeszcze do tego w takich pewnego rodzaju gronach. Łatwo jest nazbierać dość dużą ilość. Na Słowacji ludzie zbierają. Ja spotkałem ludzi, którzy zbierali. Pytałem się ich, no, troszkę tacy byli zdziwieni, że kogoś to dziwi, że zbierają. Na Słowacji w ogóle te ziołolecznictwo i takie samoleczenie. Oni nie gardzą oczywiście normalną medycyną, ale każdy ma jakąś aptekę domową. No to zawsze mi tłumaczyli, że na żołądek, na różne tam rzeczy. Z roślinami jest tak, że to nigdy nie jest jedno oddziaływanie, więc tam trzeba dobrze poczytać, nim się zacznie spożywać takie rzeczy. Ale czaremcha jest też świetna, bo ona rośnie w zasadzie na każdym podłożu. To jest taka roślina, którą można uprawiać w różnych miejscach. Oczywiście jak ma dobre podłoże i wilgotność i tak dalej, będzie większa, ale można ją też prowadzić jako krzew wielopniowy wtedy i jako drzewo. Ja prowadzę i tak. Mam też dzikie czeremy wokół domów na Słowacji, także generalnie niewiele zrobiłem, żeby czeremki się pojawiły w ogrodzie. Po prostu też je nie usuwałem. Czeremki są kochane przez ptaki, a ptaki są najlepszymi ogrodnikami.
2: O kolejnych drzewach i krzewach, które warto sadzić, z Markiem Styczyńskim porozmawiamy znów za tydzień. O tej samej porze. Zapraszam.
1: Sadzimy drzewa. Namawia Katarzyna Chnat.
0: Słuchając tej opowieści, aż mam ochotę zasadzić własną czeremchę. Ale mam też ochotę zaśpiewać razem z Johnem Travoltą i Olivią Newton-John. Was też do tego zachęcam. Przed nami piosenka z musicalu Grease.

RMF Classic. Za chwilę usłyszycie muzykę, za którą Francis Le zdobył statuetkę Oscara oraz Złoty Glob. Piosenka pochodzi z filmu Love Story z 1970 roku. To historia miłosna studentki muzyki oraz studenta prawa. Posłuchajmy Where Do I Begin?

Za nami muzyka Maxa Richtera z filmu Hamlet, za który Jessie Buckley, grająca Agnes, żonę Szekspira, zdobyła statuetkę Oscara. To film bardzo bliski natury, gdzie niebagatelną rolę odgrywa magiczne drzewo. Akcja Hamleta w dużej mierze dzieje się w lesie. Podobnie jest z 9. Międzynarodowym Festiwalem Teatralnym Las Fest, który rozpocznie się dziś wieczorem w Solnikach. Tegoroczną bohaterką i patronką festiwalu jest Dziupla, jako przestrzeń życia, która daje schronienie. W programie festiwalu znalazły się leśne spektakle, rozmowy z twórcami, warsztaty, pokazy filmowe oraz koncert. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, więc może warto znaleźć chwilę i spędzić czas ze sztuką pośród drzew? Świat przyrody nieustannie nam towarzyszy w RMF Classic. Wsłuchajmy się teraz w odgłosy wiosny Johanna Strausa II. Po tej muzyce udamy się w lot z kompozycją Dymitra Szostakowicza z filmu Szerszeń.

0: Reklama.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
0: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminie.
12: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
13: He's psycho.
12: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
14: Hello?
12: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy

0: krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Zdrowit. Po reklamie.
2: W drodze na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.
1: I love you, honey bunny.
2: Everybody be cool, this is a robbery!

0: Muzyka Jima Monsura z filmu Pulp Fiction Quentina Tarantino wybrzmiała w RMF Classic. Ten film to absolutny hit, który ma na swoim koncie statuetkę Oscara, Złoty Glob, Złotą Palmę oraz Nagrodę BAFTA. W naszym zielonym ogrodzie pojawi się jeszcze wiele przebojów muzyki filmowej i klasycznej. Zostańcie ze mną, Julia Sarzyńska.
1: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
0: Ogród botaniczny to nie tylko drzewa, krzewy i owady, ale także zielnik i magiczne rośliny, które odwiedzimy niebawem. Przed tą opowieścią zatańczmy w rytm walca z ziemi obiecanej, muzyki, którą skomponował Wojciech Kilar.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tym poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Green Film Festival w Krakowie w roli głównej. Odwiedzi nas Ewa Ewart, reżyserka filmowa i producentka, i opowie o swoim nowym filmie, otwierającym festiwal zatytułowanym Do ostatniego oddechu.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: Też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Po reklamie.
0: RMF Classic. Muzyczna nagroda pocieszenia dla tych, którzy wakacje spędzają w domu.

0: Cirkus Polkę Schnell Filipa Ferbacha zagrali filharmonicy wiedeńscy pod batutą Janika Nezesegę. Tym żywiołowym i wirującym krokiem udajmy się w podróż do Zielnika, w którą zabierze nas Dariusz Stańczuk.
1: Wakacyjny Zielnik RMF Classic.
2: Wakacyjne niedziele o tej porze opowiadamy Wam o wybranych przedstawicielach naszej rodzimej flory. Dziś naszą bohaterką roślina, która w tradycji polskiej symbolizuje matczyną miłość i przywiązanie do ojczystej ziemi. W Weselu Wiesiołka Eliza Orzeszkowa nadaje jej rangę literackiej postaci, a ksiądz Twardowski napisał na jej cześć wiersz pod tytułem Macierzanka. Gdzie macierzanki szukać, podpowie mistrz sztuki ogrodowej Jakub Gardner-Myśliwiec.
3: Macierzanka zwyczajna, Thymus fulegioides, albo macierzanka piaskowa, Thymus serpyllum, one rosną popularnie na naszych łąkach w pełnym słońcu, lubią takie gleby suche, piaszczyste, więc generalnie w tych zbiorowiskach roślinność nie jest za wysoka, powiedzmy do połowy łydki dorasta często niżej i ma w czerwcu, w lipcu takie różowe kwiatostany, które sobie ścinamy i możemy używać jako po prostu herbatkę dla przyjemności albo świetny napar na problemy z górnymi drogami oddechowymi. Jako przyprawa macierzanka nadaje się właściwie do wszystkiego, czy do jakichś mięs, czy do jakichś sałatek. Zbiera się generalnie same wierzchołki pędów z kwiatami, a co ciekawe, można wyścielać nią też kurniki. Tak tradycyjnie była wykorzystywana, może żeby nie śmierdziało guanem.
2: Farmerzy też, mam nadzieję, nas słuchają. No i już wiedzą, co i gdzie użyć.
3: No ja myślę, że farmerzy bardzo dobrze wiedzą, jak używać macierzanki, ponieważ to jest roślina, z której pleciono wianki i tradycyjnie już od średniowiecza wykorzystywano w różnych obrzędach kościelnych. Na przykład święciło się je po Bożym Ciele. No jest roślina kwitnąca latem. W ogóle to jest taki polski tymianek, bo uprawia się też macierzankę tymianek, czyli Thymus vulgaris, który pochodzi z południa Europy i jest nieco bardziej aromatyczny.
2: Dodać jeszcze można, że w starożytnym Rzymie macierzanka uchodziła za skuteczny afrodyzjak. Tyle dziś o zwyczajnej, niezwyczajnej macierzance. Nad kolejną kartą naszego zielnika pochylimy się za tydzień.
1: Zielnik RMF Classic prezentuje Dariusz Stańczuk.
0: W zeszłym tygodniu zastanawiałam się, czy można zrobić koktajl z owoców pigwy. To może dziś spróbujemy zrobić koktajl z macierzanki? Ciekawe, jaki by wyszedł. Na pewno pyszna i wartościowa wyjdzie z niej herbatka. Więc tak ją popijając, posłuchajmy Kokomo zespołu Beach Boys. Piosenki z filmu Cocktail, w którym główną rolę zagrał Tom Cruise.

0: Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%. Kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
10: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
14: Walc suity baletowej Maskarada Arama Haczaturiana już za moment wybrzmi w RMF Classic. Walc obok Nocturna, Mazurka, Romansu oraz Galopu jest jedną z pięciu części suity koncertowej ormiańskiego kompozytora. Zatańczmy razem z Królewską Orkiestrą Filharmoniczną.

W RMF Classic wybrzmiała muzyka z oscarowego filmu K-popowe Łowczynie Demonów. A już teraz usłyszymy Cher w piosence z filmu Syreny. Trudno uwierzyć, że artystka skończyła w tym roku 80 lat. Ta gwiazda popu, kina, telewizji i mody zdobyła Oscara za rolę w filmie Wpływ Księżyca. Do tego 3 Złote Globy, Złotą Palmę w Cannes za film Maska, Emmy za swoją trasę koncertową oraz Grammy za hit Believe, a w tym roku także za całokształt twórczości. Swoim przebojem Believe wprowadziła w główny nurt muzyki rozrywkowej efekt autotune. Utwór stał się jednym z najlepiej sprzedających się singli w historii. Teraz posłuchajmy piosenki z lat 90. The Shup Shup Song.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
11: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofa.
0: Po reklamie.
14: Bujaj w obłokach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Przed chwilą usłyszeliśmy wspaniały duet Nicka Cave'a i Kylie Minogue. Godzinę 17 otworzył utwór Bartosza Hajdyckiego z filmu Chce się żyć. Po nim wybrzmiała muzyka z serialu Buntowniczka Nel. Ten czas tak szybko leci, że już rozpoczęła się ostatnia godzina naszego spotkania ze światem natury, na które serdecznie Was zapraszam. Julia Sarzyńska.
1: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
0: W tej godzinie popływamy z wodnym smokiem. Któż to taki? Dowiecie się niebawem. Najpierw posłuchajmy utworu Claudie Sarn z tegorocznego filmu Supergirl Suite. Po nim wybrzmi muzyka Jana Tiechsena z filmu Amelia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszcza leść, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy?
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już jutro po 15:00.
4: Reklama.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Po reklamie.
0: Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem, RMF Plus.

0: Usłyszeliśmy w RMF Classic muzykę jednego z najbardziej znanych baletów na świecie, który pewnie dużej części z Was kojarzy się ze świętami. To była uwertura do Dziadka do orzechów Piotra Czajkowskiego. Już teraz, tak jak obiecałam, odkryjemy podwodny świat ryby smoka. W ten świat zabierze nas Magda Juszczyk.
1: Błyska łuska. W RMF Classic słuchamy niezwykłych opowieści o rybach.
2: Adam Wiśniewski w studiu RMF Classic. Wędkarz młodego pokolenia, tak przywykłam do tego, by Cię przedstawiać. Upatruję w tym nadziei, że w tym nowym myśleniu o wyławianiu ryb za pomocą wędki z wód nie chodzi o zabicie tego stworzenia, a spotkanie człowieka i ryby.
3: Trafnie to ujęłaś. Namawiam wszystkich do wypuszczania szczególnie tych największych okazowych ryb. Piękne zdjęcie, kiedy ona ma te swoje barwy, jest dużo lepszą pamiątką niż jakiś wysuszony łeb powieszony na ścianie, obleśny.
2: Całkiem niedawno wyłowiłeś spektakularną rybę.
3: Sandacz. Dzisiaj opowiem Wam o sandaczu, wodnym smoku. Jedna z takich bardziej popularnych kulinarnie, ale też jedna z bardziej pożądanych ryb dla wędkarzy spinningowych, czyli tych, co zarzucają przynętę sztuczną i imitują nią ofiarę. Z uwagi na jego bardzo agresywne brania, bardzo dynamiczne, jak on uderzy, to czuć ten impuls aż w łokciu wędkarza, który trzyma wędkę. No jest piękny, przypomina takiego wodnego smoka. Kły jak pies, oko, które odbija światło latarki. Jego płetwa grzbietowa jest jak skrzydło.
2: Smocze.
3: Smocze.
2: Zwyczajne łuski? W jakim one są kolorze?
3: Odcienie złotego, srebrnego, szarego. Nie jest tak niebezpieczny jak szczupak, bo szczupak ma po prostu masę drobnych zębów, które są jak skalpele, a sandacz to ma raczej takie kołki, ale ma bardzo twardy pysk. Czasem jak się go wyciągnie, to słychać szczęknięcia tych zębów, jak on tak dynamicznie zamyka, kłapie tą paszczą. Też są bardziej humorzaste niż szczupaki. To nie jest ryba prosta do złowienia. Wiele wyjazdów skończyło się dla mnie podziwianiem widoków, bo akurat nie miały ochoty brać. Ja sandacze łowię raczej w wodach stojących, czyli raczej jeziorach, ale z powodzeniem można je łowić też w dużych rzekach polskich.
2: Gdzie się tobie to udało? W czerwcu miało to miejsce, prawda?
3: Tak, tak, tak. To było nocne łowienie na spinning. Niesamowity klimat. Wschodził akurat wtedy truskawkowy księżyc na horyzoncie, a na drugim była w oddali burza i te wampiry w wodzie.
2: Jak bardzo jesteś w relacji podczas łowienia nocnego z księżycem?
3: Niektórzy mówią, że brania ryb są uzależnione od fazy księżyca. Jest dużo mitów na temat pełni, że albo ryby nie biorą w pełnię, albo że weźmie jedna konkretna. Ja jadę na ryby wtedy, kiedy mam czas. Nie zwracam uwagi, czy wieje ze zachodu, czy ze wschodu, jaka jest faza księżyca. Dla mnie ten księżyc robi przede wszystkim klimat. Tak samo jak rozgwieżdżone niebo albo poranna mgła.

Humoreskę opus 101 numer 7 Antonina Dworzaka usłyszymy niebawem w RMF Classic. Utwór pochodzi z cyklu 8 humoresek. To jeden z bardziej znanych utworów czeskiego kompozytora. Kojarzyć go możecie nie tylko z koncertów, ale także z ekranu. Humoreska ta stała się motywem przewodnim serialu Rodzina Zastępcza.

0: Za nami w RMF Classic Larghetto z Symfonii Klasycznej Sergiusza Prokofiewa. A przed nami już ostatnie minuty wakacyjnego programu poświęconego roślinom i zwierzętom, czyli niedzielnego ogrodu botanicznego. Jak co tydzień poznaliśmy drzewa warte zasadzenia, rośliny, które dobrze jest mieć w zielniku, robale, które skrywają w sobie magiczne moce oraz ryby, które sprytnie unikają wędek rybackich. Dziękuję za tę wspólną podróż po świecie przyrody. Ode mnie jeszcze trzy utwory. Przed końcem godziny usłyszymy muzykę Andrzeja Kurylewicza z serialu Polskie Drogi. Przed tym wybrzmi fragment ścieżki dźwiękowej z filmu Na fali. A teraz posłuchajmy piosenki Dream a Little Dream w wykonaniu mamy Cass Elliot. Zapraszam do wysłuchania tych pięknych kompozycji. Do usłyszenia, Julia Sarzyńska.
1: And now to sing this lovely ballad.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
10: Pora na wakacje?
9: Pora na hybrydę z rabatem.
11: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofa.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
0: Po reklamie.
15: Daj sobie spokój. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ekstra Classic. Posłuchaj powtórek naszych najlepszych programów. Bujaj się. Książki do czytania na hamaku. Prezentuje Łukasz Wojtusik.
1: Trudno jest nie skończyć i zatrzymać się w czytaniu książki, o której dzisiaj opowiem wam, a to propozycja do czytania nie tylko w hamaku. A mowa o nowej książce Anny Brzezińskiej, zatytułowanej Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny, przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. I od razu uprzedzam, jeśli myślicie, że średniowiecze to wyłącznie królowie, rycerze, bitwy, pojedynki, to książka skutecznie wywraca ten obraz do góry nogami. Autorka pokazuje historię przez losy kobiet, które zwykle nie trafiają do podręczników, o których mało wiemy, gdyby nie Anna Brzezińska i jej badania. Są wśród nich urzędniczki, mniszki, matki walczące o swoje prawa, położna, nawet kobiety zarządzające majątkami, szeryfki, broniące swoich społeczności. Najciekawsze jednak jest to, że bardzo szybko czytając przestajemy myśleć o tych bohaterkach jako postaciach z odległej epoki, ponieważ okazuje się, że one tak jak my spierają się, kochają, walczą o godność, o edukację, o niezależność. Problemy być może się zmieniają, ale ludzie często pozostają zaskakująco podobni. Co ważne, jest to książka Anny Brzezińskiej napisana lekko, z humorem, polotem i jednocześnie z reporterską precyzją i zacięciem, a jednocześnie opowiada historię, wydawałoby się zwykłe, niezwykle rzetelnie. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny, przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. Serdecznie wam polecam, a wy, co polecacie nam, słuchaczom i słuchaczkom RMF Classic, do czytania latem na wakacje. Czekam na wasze propozycje, krótkie opisy, polecenia po prostu, najciekawsze nagradzam hamakiem. Redakcja @rmfclassic.pl. Doczekać się waszych typów nie mogę, a hamak czeka.
0: Bujaj się! Książki do czytania na hamaku. Prezentuje Łukasz Wojtusik.

0: Jolka! Była super!
1: Na razie.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
2: Po reklamie.
14: RMF Classic. Dla tych, którzy wybrali polskie morze.

0: Ekstra Classic. Posłuchaj powtórek naszych najlepszych programów. Ryba w sieci. Najciekawsze zakamarki internetu przeszukuje Natalia Ryba.
1: Jestem pewna, że widzieliście w ostatnim czasie, że Ben Affleck po raz kolejny znalazł się na pierwszych stronach mediów, ale tym razem za sprawą nie filmu, a trochę bardziej życia prywatnego. Aktor i zdobywca 2 Oscarów wygrał $1 milion w specjalnej, charytatywnej edycji amerykańskiego teleturnieju Milionerzy. Program poprowadził Jimmy Kimmel, znany amerykański dziennikarz i prowadzący wieczornego show, a Affleck wystąpił w duecie z Jamie Dingiem. To jest jeden z najbardziej utytułowanych uczestników quizów w Stanach Zjednoczonych. I od początku, powiem wam szczerze, radzili sobie znakomicie i bez większych problemów dotarli do finałowego pytania wartego $1 milion. Stawka była jednak wyjątkowa, bo jeszcze przed rozpoczęciem gry było wiadomo, że ewentualna wygrana nie trafi oczywiście do kieszeni uczestników. Cała kwota miała zostać przekazana na działalność fundacji, którą założył Ben Affleck, i ta fundacja wspiera rozwój lokalnych społeczności w Demokratycznej Republice Konga. Najwięcej emocji przyniosło oczywiście ostatnie pytanie i możecie znaleźć ten fragment w internecie. Dotyczyło ono amerykańskiej tradycji związanej ze świętem dziękczynienia. I to jest, powiem wam szczerze, nieco osobliwa tradycja, ponieważ prezydent przed świętem dziękczynienia ułaskawia parę indyków, która nie trafia na świąteczny stół. I te indyki mają imiona. I tutaj padło pytanie, która z par imion nigdy nie została nadana indykom ułaskawionym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy takie odpowiedzi jak peanut butter and jelly, tater i tot, mac and cheese oraz spaghetti i meatball. Chociaż nasi uczestnicy, czyli Affleck i Ding, no przez cały program wykazywali się ogromną wiedzą, to w tym pytaniu nie byli już tak pewni siebie. Więc wykorzystali koło ratunkowe, a mianowicie możliwość zapytania prowadzącego Jimmy'ego Kimmela, który powiedział, że uczciwie nie zna poprawnej odpowiedzi na 100%, ale jego intuicja podpowiada, że wyborem będzie odpowiedź spaghetti i meatball. Taka odpowiedź padła i to był właśnie strzał w dziesiątkę. Para uczestników zdobyła główną nagrodę w wysokości $1 milion. Pieniądze oczywiście zostały przeznaczone na cele charytatywne. I to jest kolejny przykład tego, że popularne programy rozrywkowe mogą nie tylko dostarczać nam, widzom, emocji, ale także właśnie wspierać inicjatywy społeczne. No i Ben Affleck po raz kolejny udowodnił, że ma bardzo dobre serce, no bo umówmy się, $1 milion nie zdarza się codziennie.
0: Ryba w sieci w RMF Classic.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie

0: Czech. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Po reklamie.
9: Ocean dobrej muzyki od RMF Classic dla bałtyckich wilków morskich.

0: Strange.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Temporanki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
3: A w najnowszym odcinku Green Film Festival w Krakowie w roli głównej. Odwiedzi nas Ewa Ewart, reżyserka filmowa i producentka, i opowie o swoim nowym filmie, otwierającym festiwal zatytułowanym Do ostatniego oddechu.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
4: Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr Jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorodność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorodność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
1: Mazurskim żeglarzom RMF Classic życzy stopy wody pod kilem.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Dzisiaj niedziela, 9 sierpnia. Słońce wzeszło o 5.20, natomiast schowało się pod horyzontem o 20.09. Dzień był krótszy od najdłuższego w roku o godzinę i 34 minuty. Księżyc zmierzający do Nowiu oświetli niebo zaledwie w kilku procentach. Zaraz po zachodzie Słońca, bardzo nisko nad zachodnim horyzontem, powita nas niezwykle jasna Wenus. Gdy zapadnie całkowity zmrok, nad głowami wyraźnie zarysuje się wspaniała wstęga Drogi Mlecznej oraz ułatwiający nawigację trójkąt letni. W drugiej połowie nocy niebo opanują długo wyczekiwane Perseidy, wchodzące właśnie w fazę bardzo dużej aktywności tuż przed swoim wielkim maksimum. Zwykła lornetka otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości do podziwiania wszechświata. Szczególnie gdy spojrzymy wysoko w gwiazdozbiór Herkulesa. Można będzie tam odszukać przepiękną gromadę kulistą M13. Skierowanie lornetki lub małego teleskopu w stronę Andromedy pozwoli nam z kolei spojrzeć w głęboką przeszłość na rozmyte światło sąsiedniej galaktyki M31. Światło od niej leciało do naszych oczu przez 2,5 miliona lat. Po północy i nad ranem wschodnie niebo zdominuje dostojny Saturn oraz potężny Jowisz widoczny na tle gwiazdozbioru bliźniąt. Używając lornetki bez trudu dostrzeżemy tuż obok jasnej tarczy Jowisza jego cztery największe księżyce, układające się niemal w idealną linię. Io, Europę, Galimedesa i Kalisto. Dzisiejszej nocy w otoczeniu Jowisza najbliżej zobaczymy Io, najdalej Kalisto. Księżyc Io jest najbardziej aktywnym wulkanicznie ciałem w Układzie Słonecznym. Jego powierzchnię nieustannie pokrywają strumienie gorącej lawy. Z wulkanów Io wypływa siarka, stąd jego żółtawo-pomarańczowa barwa. Natomiast Kalisto to obiekt w Układzie Słonecznym o najbardziej najeżonej kraterami powierzchni. Księżyc Europa jest pokryty grubą warstwą lodu, pod którą znajduje się globalny ocean wielkiej wody. Zaś Galimedes to największy księżyc Jowisza oraz całego Układu Słonecznego. Warto podziwiać te fascynujące księżyce odkryte w 1610 roku przez włoskiego uczonego Galileusza, gdyż kryją jeszcze wiele tajemnic, pogodnego nieba i udanych obserwacji.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Chwilę później laborant Pierre Clerc na widok rany, którą obandażowuje lekarz, wybucha płaczem. Marzyciel. Do drzwi domu przy bulwar Kellerman numer 108 zapukali Jean-Pierre i Paul Appel. Otworzył im starszy pan, doktor Eugène Curie, który od śmierci żony mieszkał z Marią, synem oraz dwiema wnuczkami. Patrzą na niego w milczeniu. Domyśla się. Mówi: mój syn nie żyje. Pióro, portfel, wizytownik. Podają mu rzeczy, które znaleziono przy Piotrze. Zegarek ze srebra, nie stłukło się nawet szkło. Klucze. Idą do salonu, tam w szczegółach opowiadają o wypadku. Kiedy kończą, Eugène Curie krzyczy z rozpaczą. I nad czym się znowu tak zamyślił? Marzyciel. Tak o Piotrze mówiła Maria. Kilka lat wcześniej on sam zanotował na kartce. Abym ja w słabości mojej mógł nie pozwolić myśli bujać na prawo i na lewo, za każdym podmuchem. Trzeba, żeby cały świat koło mnie stał nieruchomy, albo żeby ta myśl, rozpędzona jak bąk w szalonym biegu, stała się obojętną na sprawy zewnętrzne. Eugène Curie wysyła telegram do Marii. Niczego nie tłumaczy. Prosi tylko, by natychmiast wróciła do Paryża. Około 18:00 Maria z Ireną są już w domu. Wóz, koło, czaszka. Docierają do niej tylko pojedyncze słowa. Cicho, bardzo cicho pyta: Piotr nie żyje? Nie żyje? Zupełnie nie żyje? Czy chce, by przeprowadzono sekcję zwłok? Nie. Czy chce, by ciało męża sprowadzono do domu? Tak. Śmiertelnie długie godziny. Z dziennika żałobnego. Mówią mi: on nie żyje. Czy można pojąć podobne słowa? Piotr nie żyje. Ten sam, którego widziałam, jak w dobrej formie wychodzi dziś rano z domu. Ten sam, którego miałam nadzieję trzymać w ramionach wieczorem.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: bardzo. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Warszawę, okolice i całą Polskę.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: To był Andrea Bocelli. Przez ostatnią godzinę słuchaliśmy arii operowych w jego wykonaniu. W przyszłym tygodniu artysta odwiedzi Polskę, zaśpiewa w Gdańsku i w Warszawie. Zdaje sobie sprawę, że nie wszyscy mają możliwość być na takich koncertach i dlatego staram się w nasze niedzielne wieczory rekompensować to. Na przykład takim wspólnym słuchaniem albumu. Przypominam, że mam też do rozdania egzemplarz słynnego albumu Romanza z okazji jego 30. rocznicy wydania, ale czekam na refleksję na temat śpiewu Bocellego. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia w Głosach Bez Granic za tydzień. Jowita Dziedzic-Golec, dobrej, spokojnej nocy.
1: Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tym poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Green Film Festival w Krakowie w roli głównej. Odwiedzi nas Ewa Ewart, reżyserka filmowa i producentka, i opowie o swoim nowym filmie, otwierającym festiwal zatytułowanym Do ostatniego oddechu.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.

0: Wprosto o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Mam bardzo dobry wzrok. Malwina wydała wargi. Nigdy nie nosiłam okularów. Jak wyglądał ten chłopak? Szczupły, rozczochrany blondyn. Padło w odpowiedzi. Pełno takich w klubach. Jeśli mam być szczera, to dobra dupa. Taka dupa? Lena skrzywiła się i wyszukała w telefonie zdjęcie gubernatisa, które zrobiła mu podczas przesłuchania. O, prezentował się znacznie lepiej. Podnieciła się młoda matka. Kto to jest? To on skrzywdził Darię? Przerwało im pukanie do drzwi.
2: Proszę otworzyć. Policja.
1: Obie kobiety odwróciły głowy w tamtym kierunku. Jedno z dzieci Malwiny znów zaczęło płakać. Chyba pani koledzy. Mruknęła gospodyni i wstała. Podeszła do wejścia. Po drodze narzekała. Ale wy jesteście niezorganizowani. Lena już jej nie słuchała. Skorzystała z okazji i ruszyła do pokoju, o którym świadek mówiła, że zwyczajowo w nim praszuje. Stanęła przy oknie i wgapiła się w drzwi Darii Walewskiej, przy których wciąż kłębiła się ekipa policyjna. Nie było już psa tropiącego i Lena nie widziała prokuratorki Tymińskiej, a technicy opuszczali pomieszczenie z metalowymi walizeczkami w dłoniach, więc Lena domyśliła się, że większość śladów zabezpieczono. Pewnie czekają tylko na samochód, który zabierze ciało. Chociaż zapalono już sztuczne oświetlenie i okolica ginęła w mroku, mogła rozpoznać twarze funkcjonariuszy i techników. Nie miała wątpliwości, że Malwina może być jednym z głównych świadków w tej sprawie. Czuła się usatysfakcjonowana i nie mogła się doczekać, aż zrelacjonuje to komisarzowi Rosie. Co pani tu robi? Jej rozmyślania przerwał pełen gniewu krzyk Malwiny. Nie ma pani prawa tak sobie tutaj chodzić. Sprawdzałam tylko odległość pani okien od mieszkania Darii. Zaczęła, ale kobieta nie pozwoliła jej dojść do słowa. Mówią, że znów będą mnie przesłuchiwać. Nie znają żadnej Leny Silewicz. Ponoć nie należy pani do ekipy śledczej w tej sprawie. Piekliła się. Złożę zażalenie. Kim pani jest? Proszę natychmiast okazać dokumenty. Pani moje widziała. Lena sięgnęła po swoją odznakę i ponownie zaprezentowała młodej matce. Niech pani się tak nie denerwuje, bo dzieci patrzą. Zniżyła głos i spojrzała na chłopca, który wciąż wgapiał się w jej kaburę. Zmieniła ton na żartobliwy. Podoba ci się mój pistolet? Proszę stąd iść! Malwina nagle wpadła w furię. Zaczęła wyganiać wszystkich z mieszkania. Lena wyszła do mundurowych, którzy stali skołowani w drzwiach. Kojarzyła tę młodziutką funkcjonariuszkę i rumianego policjanta, których widziała wcześniej na piętrze. Zdobyła się na odwagę i oświadczyła z wyniosłą miną. Mam już wstępne zeznanie pani Maciąg, więc możecie wrócić później.
3: Spojrzeli po sobie. Powinniśmy mieć przynajmniej notatkę.
1: Upierał się starszy funkcjonariusz i zerknął z obawą na swoją partnerkę. Młoda wyjęła notes, a potem tonem służbistki poprosiła Malwinę o dowód, na co ta zareagowała głośnym protestem. Wiecie, gdzie znajdę komisarza Rosę? Przerwała im Lena.
3: Już tu idzie. Mruknął niechętnie policjant, nie patrząc na Lenę. Wskazał swoją radiostację. Wezwałem go, bo miałem podstawę przypuszczać, że jest tutaj niepowołana osoba.
1: Lena się wkurzyła, ale starała się nie dać tego po sobie poznać. Nie zamierzała się też tłumaczyć przed niższymi od niej stopniem policjantami z prewencji.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.